jest to już wiatr. Nie jest to nie. Rodzice nie żyją. Brat i siostra też. Nie żyją już rodzice.

powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz, droga ucieka, noga już ciężka jest, opór dycha i z oczu znika sen, będzie nam najbliższych czasem brak.